0: Das hat ich praschisch nur der Preniserbski Grand Slam Titel. Wilki Praschak.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
0: Doste troschku traje, ale jan reonam zima, wuslitki koncaty dzienia.
2: Po skakanskim pruwaniu klasy L by holeszowski dubrowce we wobwuku sakskich mistrzostwu by kruszczanska trójka Florian Zarodnik, Krzeszczan Zarodnik a Bryta Zarodnikowa bezpośrednie po skakaniu wo wukonie kruszczanskiego duła jecharia Krzeszczana Zarodnika a dziesaćletnego Walacha Veritasa dyskutowała. Wszyscy cio pokazachu wistu niespokojność, też jecha Krzeszczan Zarodnik.
3: Mit dem Parcours wurde natürlich das der Reparatur, das ist der Kretz hieße Reserve, ja, das bei der Schack bei uns wohne, den sein Training war Parcours. Die sind zu lernen, noch eine Routine, dass sie CSC ist da, bei dem wir bei ihm haben, da besuchte Schäkiewicki, gerade die Boru Prasche, da will ich Lippe von Gott.
2: Wot 19.20 startowacer dwójko w obsadzi Stajwalach Veritas, a jechał Krzeszczan Zarodnik 16. miestno. Koperske wuslitki, w krajnej klasie Staffla Wukot je rezerwa biskopičanského KT 08 ważny duel przeczuło zestupy, przeczuło koperiam z niemskich bazlic SCI 0 dobywa. W okresna wyższa liga Sokoł Ralbice Horki Horny Kraj Szprewia 1-1, Rota Sokoł Aleksander Wauda, a drogotka Ramno Sportowa Jednotka Kruszczycy 2-3. Hostczo z Kruszczyc bychł w biu 15 mięczynów przy nim poczasu 3 razy trechili a 3-0 nawedowali. Jedno rota by Alvin Graf docpił a dwoje Jan Boguś. Koparske wuslitki z okresnyu ligu 1-2. Rezerwa rakečanského sportového tomarstva je doma s 1 przeczyło druhému mustvu SJ Kruščice dobyła. Rotak 1-1 bieza SJC Robert Materna celiu. Riane wuspech 2-0 svečachu čera Radvors Bulkopario doma przeczyło rajnemu zjednočenstvu Vás Bivekumc. Po přestavce trechištaj za osčičela Claudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov su hostčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbiewo prynieho koparskeho mustwa sportowej jednotki Nebelčice Handry Koring by čera w Nebelčicach przeczyło hostčom z Haselbachtala dobyčerske rotake snadnemu ci 2 docpił, a to wy 4-90 mięčinie. Do toho by Sarnianczan Stefan Bench dwójce za SJN Wurunau. Dwaj rajne dni dokonca maja pak Nebelčance Kopario dale 2 ličakaj zastatka na načelnika na koparsku rezervu z Wachowa. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidło 0-7 počas 0-5.

Anka Relzener, Preis Stawatsch, Stawatsch, Lubi Lujo. Ah, ich habe gebeten, die Spone kunst Genjakisch, so ihr Nimo, heute ist der Jiwa, za Hotweinsche, die ist der nasche Druschki, z Dokonjane je, nitko, dje za so dale do schiedneho dnia, a dolas, če kunst Genja, w cywy napiatoszczi, zawyszcze na topo zabylim, dam rady mał pokiu, sobotu, dalszy pokiu, dwanaczich, a posledni ryka MDR Telewizja Wiza, najnowsze wudacze wulatka. Zastanoszcze zdokonili się wobladacz, a dyż nic może wam doporuczyć, so wyjście raz pokuknić naszej ARD Mediatece, hore adyle prikia podwu, to su se minuce z kameru znowa do kamienskie koronie dojeli emocjonalne wokomiki tyż ze serbskimi sobudziewaczerkami a sobudziewaczerymi smy zabawali zapopadnili. Pobyli sme tež ve Vopkođe Přichoda v Ralbicach a tež dalše zajmovsky ze serbskie domizne sme zbierali za vás na našim vudaču vulatka. Što mám hevak ešte takhle dženca na svoj liščine, što môžu vám dženca doporučiť, što vám nedom povedám v našich pokývach tu serbským rozvosu.

Večer, Jin. Dvaja štoce, či je no agenca večer, od 8 do 10. Vuseva zase Moda Žoma, Radio Zatkula. A to zabieraja so moži rozvozhovnice dženca s přijotami na beachvolleybulovú túru, kýž so potom dženca za týdžen zahají. Ľubí modostný, no? Rádio Zatkula, kaž všetko od večer 8 do 10 tu na frekvenci 100,4 MHz. Team Zari przeproszuje dżensa na skadżowanie za kulturników do krabatu a myna czonym komcu. Tam chce dżaso z praktyckimi przykładami kłowokowo organizacje a przywiedzenia większych zariadowaniu zabierać. Nimo to chce dżaso też w nazoneniach a wuprowanych praktykach wumieneć. Zajmcy są utrobne witani dżensa od dopodnia jednaczych czonym komcu. Tam Zari was utrobne wita. W Budyszynie, tam jeszcze witani dżęca wieczor na żurli SLA na reporterowe slam. To jest zabawna show tak rec, gdzie sztyrio żurnalistcia so wubiedżuja, że może najzajmałsza w swoich reszerszach a reporterowych dożywieniach powiedać. To są kolegojo SZ, tak 4.20, czy Zeit, aby też Neue Lausitz. Zapoczat k dżęca wieczor sedmich ansamblu. Jutze je večer 6. zjavne posedženje Vazovskej gminskej rady, a to na žoli radnice v Vazu jutze večer 6. A přichodná zjavná zroma džizna zariadnického zjazka při kloštorskej vodže, ta je jutze, a to sidorní tvárenia zariadnického zjazka Pančica Kukove, jutze večer 7. so zjavné posedženie zají a zajímce sú vútrobne vítani. Cibilky na 6. a to je Veronika Zárodníková serbským rozhlasom.

0: Maroon 5. Du serbskim rozbosu, šest hodin 12 je. Miestem šak zaklinči budušinje, že 5 leta najšelakoriša hudžba na zarodže serbskeho kulturneho ľudového ansambla. Tam su sobotu na prvni koncert riada kulturna zaroda prosili a pozadku je slyšeč du, Helena a Jan Brezan Heduškec. Vjacač, 100 ľudí jesej při krásnym svunčnym vedre koanie svunca budušinje z hudbu ľubič dało a štujše hižo raz na zároče pobyl, tun vúľada lieca hinaše rozriadovanie. Najmatý džiswok je so k tomu z vophospodárium Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviau.
1: Lieca, tujšto noho tu tež na tutej zároče serbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowner bary popro tam, gdzieś bara stoi, tam jest nitko jewiszczo, a nitko, wasza bara, je na hinesz misne. Beno Brezano, wy macie też kuchnu jeszcze k tomu. Co dla tute zminy?
2: Hej, ja muszę so jara weselić przez to, że jo tu na ensemble, a też ta zaużba, kotoż jo te co areal też słysza. Tu co wiecko tak podpieraja, te so jo jenu kuchnu nutzwarli, tak so muszę też ensemble tu samo używać, ale za nas jo to wiesz, ta lepszina, dokuż nikie możemy mu tu hitu, naszą hatu nidzie drudzie stajć, nikie jo horeka, a tam gdzieś jo nikie ta hita stała, loni, tam jo nikie te jewiszczo, a z tym mają jen wiele rynczy wulat, też na te miestno, te kumštlove, te umioce, te stia pred tým miestom a to je vizu jen riane vobraz.
1: A haj, riane puče a riane vobrazy tež máče, když jen lada na vašu liščinu poskytky máče nitko, haj koktele, pivo, nealkoholické napoje, kajš zvučené, ale što tež nitko kuchna, jace može?
2: Moniky napríklad sme započeli z neplemi, abo nikoce tež peja birne, a lane voli a tvarov. Máme koky, máme kubasky ze skamenca a budovský žonob. A ja chcem še bowls poskyčiť, ja chcem týmo taký halloumi do takého airfryera nutsúť, čo sa so stane. Bo všetko týždňa budeme ju dále natvariť ten program.
1: Da, veľa úspecha tiež do tej sezóny.
2: Super, vútromne ďak.
0: Program Kulturnie Zarody doživiče stajne na sobotach. Finále a stem tiež zakočenie tuto riada bude potom 9 a 20. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Bilk nasledom je a to je Kristín Mučarec v serbským rozhlasu.

0: Jetzt gerade Park Jean Techno, du selbst im Raus, was so nie nie, schießt schon in Störi Advatsch hier.
1: Polizias G.
2: Tschechken jest bożo z jacorymi zranienymi, jest zostało sobotu na wieczor kamiencu Jeżowie. Tam je 2,5-letna szoferka Audia z total nieznatej przyczyny na naprzeczeniu jestno zajewa. Przez to szmony so busa i weku, potem zrazy frontalnie do zady jeducego busa fowija, a do jednego motorsko zady fowija, gdyż tam so wiatce wówinić nie możachu, a Bumjes VW-om a škitne planko buča za tu sinne. Zahvidno vaka nezboža a je šest a šest Vodeče a je 60-letni sobo jeduci bušte Češko zranenaj jeju s helikopterom do koronje transportovahu. Vodžaka Favija bu lohce zranjena. Vodžar busa a motorski vostaštaj nje zranjenaj. Vicna škoda vučini 100 000 euro a droha bi je 5 hodinu začinjena. We wiecesłybnym domie w Rakecach jest o sobotu wieczor paliło. Wiele woniowych woborników przykłada haszecz z Rakec, z psowiu, z niesła czy dwa z rajbic rożanta, a też z minakała. Tak są wojenki szpije pince w uderiu pod kontrolu dostali. Po dotelnym stawie nie był nikt zraniony. Potem, że był cały dom przewietrowany, może chłopcy wobydlerzy zaso do swoich bydleniu nauczyć. Policja je 6 lety dokumentowała, a śledzi dla możnego czeskiego zapalarstwa. Po 100 000 euro szkody nasta. A w Budyszynie je w opity 4 a 30 letny kolesowo sobotu nocy padnął, a se lochko zranił. Jako policyst, że przykład dachu, zwieścił się pola niego niemale 0,9 promilu alkohola.

0: Boje.
1: Hi, wir kluschtre, Marina, wir sta, panchitzach, kukowel, hier, litza, naliczu, staro abtisa, benedikta, vaurikets, svoje vosom a vosom desate narodnine svečiwa, a potom hisce, svoje peč a šižesate, to reka, železne jubilé, svojich slubo jako radnica. Wona bi je pošišo, nimale peč a 20 let, abatisa cisterienského kluštra, a je dženca hisce, pomene čiva. Na je bohate živenje, abo živenske nazonenje, be Monika Gerdesova Čipna a je so z Benediktu Vaurikec rozmovjava.
2: Visče, cija 20 leta mi svoje slube vod položiva. To bi čeat na često 61. A potom sče vi še novo povovanje nauknu, a men se korobna sotra čuhodla to.
3: Dokis je pa Jus in Marijan Marcin in dom so planoval. Dana Mačana, to rozsudziła Marii Marcinie Dums i Caritas a Kloster Roma Dietwarium. Przez to, że Caritas co było rzeczowa, to co prawie mu trzeba modwisk korony sotry, gdzie się potem za to sprawienie wykupowane, przez to musisz sotru Teresiu, Teresia była wuczyna Szwalcza, musimy po nowa Roma, że w wszelakich koronach praktykum czynali, a szula jeden była kamieńcu.
2: Kelko sotrous, če vi to tedy byli?
3: Also, ja, des ja zastupio, as mu pecha pusta sotro boli. Votech pasu, bosna, če biuro sotro boli. Star ludzie, si je da vidit, če das biuro sotro su, klein schwester. Des is jetzt bium schleiro, kot, mili, ham mus mut, damen sotro su, zornem schleiro me. Jasen se popram tisch, herkos, biwa sotro, klustre, psysi, biwa. An, na, na, mats, bi bon, preiwa,

0: Nitka pak sa prošu nic nastrožič, keď bu? Ui. Haj. Takhle to kličeše sobotu na Mönkec v Uce Budešinje, jako sa tam džiči a mordžina vokre za lohko atletice v ubeđovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočov, nimo nových mezvočov na vokreznym v ubeđovaniu, bychu tež nikociciš Serbia vieza znaja, napšikvat 12-letnú Helenu Brezanec ze smyčke skotraš, môžeš sa přes dvie medaly veselič.
1: Ja trénujem v Kamencu, nekaj bože jedne leto hakle trénujem, až všetko tak to. To je nekaj moje cvičenie v ubydžovaní. Also Jensa sa ja v vysokú skoku cvičenie mysno bola, a v sprinče tej cvičenie mysno. A ja sa ja spokojím s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m zwotu medalju. A štachlowym biu se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesci, a na 400 m se Marta Mirčinkec zwotu medalju wudoby.
2: Zamiar poprom cyle dera bieżało, ja z nieki bytów 100 metrach, z mia druja wodowa, to byku szkoda, dokoż z mia jarnoha jara małki wodstok na te prynemistomy, a 400 metrach z mia prynemistno do boa. Haj, 400 metru, ja szedzę takie draczwana, dokoż dubi szun jara spyszne bieżeć, ale die Kitrodur, also Gusches Janomenschino, habon join bottom jara hotto, haj.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tež diskus sa metaše, mabe dačele, tu se Anneli Kumarec druhé miestno zdobl. To bych u nekotre stojšto z veselacich vústietkov na sednatých vokresných rachkunstyginia za Gigi a Morginu v lohkoatletice na Mönkec v Uce Budyšinje.

Zdravitani na tak menowane reporterowy slam, a to na žolu SLA, to je zabavne večo, gdzie štyrio žurnalistča so vubidžuja, što može najzajmavšo vo svojskich rešeršach a reporterowych doživeniach povedać. Zdjenca večo, započatk večo sedemich v Serbskim ludovem ansamblu. Dwie posiedzenie mam z jawnej posiedzenie jutrze wieczor w posiedzenie Wazowskiej Gmieńskiej Rady, a to wieczor 60, tam niższy sydani, a też zaradnicki zjazd przy klosztorskiej wodzie ma jutrze wieczor z jawnej posiedzenie, tam niższym twarzeniu panczycach kukowe, jutrze wieczor sedmich to budzie.

0: Adlubschindu.
1: A to rano was, Michiżo, wasom hodzin, sydom na czyje. Przed ciomi tydzieniemi je zorecu so dom sypnił. To zawiesz, nikto z nas skomdził nie, cio przysadzichu przy tym swoje żywienie. Policja a pomocnicy dwaj dni za nimi pytachu. Czy dlapak je so dom zcyła sypnął, je wulkie praszenie, kotrymu so policja winuje, a maja tam po uszym zdaczu nowe informacje. W MDR w usywaniu Kripo Live su to w tym rozprawieli Katka o czym kolego ja tam dokładnie rzecza.
2: Miastem policja z toho wukadza, zo moa je pozdatnej paduchaj pisanego metala nieszto z niezbożom czynić miecz. K pisanemu metali słysze na przykład kobal, kopor, nikl albo wołaj, wo najpytaż te przedłużym za kolesami albo też za szrotom. Muzi drestaj na wonym dniu też w domie pobyłaj, kotruż jest o pozdziś osypnu, a staj tam emt za tymi szelakami pisanymi metalami pytałaj.
1: Na szkakie to nikie tamtun zwisk, szakorek Reka, wone dre z tej sypnienie direktnie zawinuła, jak je to można?
2: Nie, to nie jeszcze dopokazane end, ale policja a statne rzecznictwo przepytuje te, hać staj wone eksploziu zawinuła, przez to zasusnano rowu tak rec w obszkodzili. Konkretnie sledzia woni dla eksplozje ze smiertnym strzyjom a niekiedy bliwego morenia, tak to ryka.
1: A eksplozja, no to szak by taka pfunowa eksplozja. Wo tym by rzecz, a co jest tam zmieniło?
2: Równie z toho policja też przeco jeszcze dalej wukadza, żeby to pfuna dla podatelnych informacjach mój podladnej w związku ze swoim pytaniom zapisanym metalom a szrotom te ruły tam w obszkodzić tu tym domie, hać by to w obchodzie ta przyczyna to dotel dalej jasne nie, wszystko się jeszcze przepytuje, a prosia tam też w obydleriu w pomoc, że już ma pokił, który im potem naposledniej w obchodzie pomaga, domu lubia 5000 euro.
1: A i ważne, że jest taki pokił też, że mamy informacje w poladnych, że daje policja tam zdzieliła, Katka.
2: Jedna są w dwie mużu, 27-letny muż z Polski, a 30-letny Afganczan. W obaj z tym jestem już z drugich przyczyn też w przepytowanskiej jadbie, a maja ich tak rzeczy, że przed sobą siedzą, że tak chcesz.
1: A i już po takim chce się zale z tym padom zabierać. Jest na też na wonym dniu nieco wuladał, albo co zajmuje za wony pad, niech rady też zapiknie Kripo Live naszej ARD Mediatece. Czerami nocy su kolegojo o tym rozprawieli. Co je nowego w padzie sypnenego doma w Zorecu. Tam su minucy poladnych lepili, kisz moli na tym winabocz, co je tam dojszło k rozbuchnieniu. Dojsz si rady zapiknieć, 8 godzin 20, czy je to by Katka, a nie tylko tu je Michał Cysz.

0: Clemens. Kola nam zaspeva Hajku tam serbskim rozvosu. No a što se tam Hajku rianeho stava a zasadne što je nového naše hony v Užice. No to vie Katka je na pół dziewięćich.
1: Serbski rozvos. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Slepjanska farerka Jadwiga Malinkova bude přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće Evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska Šleska Hornja Vužica. Ju zapakazaja do tutoho zastojnstva na zromadnym Evangelskim cirkvinskim a domizniskim dnju přichodne konstudženja ve Vojerecach. Nimo toho cedža vjerivi zromadni kemše s Božim vodkazanjom svečić kajšti švedženji po starom vojeruskim mjestče doživić. Jeden z wierszków niedzielu budzie korzu koniacich zapszehu do spal, gdzież woczakuje w obdzielniku zromadność a serbska biesada, praje wojeruska żupanka Gabriela Linakowa. Swiedzinskie gemsze z wojeruskiej janskiej cyrkwie serbski rozwoz niedzielu oryginalnie przenoszuje. Zazbie do 5. leta kulturnej zarody Budyszynie je sobotu wiace hać 100 ludzi dożywiło. Duo Helena a Jan Brezan Heduszkec je przedstawił swójskie, niemskie a jędzielskie spiewy na zarodzie serbsko-ludowa ansambla. Wot letuszego maja na zarodzie rozszerjenu kuchniu, gdyż jewiszczo było inak zariadowane, a wumiocze a wumioce rajanicko z kulisu starego miasta pozadku. W Brezuce dziewięckiej gminie są niedusza gratunia woniowie wobory dale wużywa. Jedna rumność są runie zapistowaniu przetwaria. Przydatnie k woniowobornym rumam, na przykład za dale kubwanie, nastawa tam rum za kreatywne zabiery pistowarskich dzieci. Wo postupie twarskich dziewów na minienie gmińskie radze informowachu. Tu chwilu jeszcze sucho twarska a w obmiotkowe dzieła dale du, a na zanitarnych przyprawach są też dzieła. Komunalna pistowania z tej podla starje woniowie wobory, no a gratunia był direktnie naprzeczona tvarena. W obwoku inicjatywy SISZ, SYCZ serbskich hućpników, zetka są sobotu w Lipsku niedzie posta serbskich hućpników a hućpnicu z Lipszczanskiego regiona. Ich by jako wonoorganizator Jakub Grul pod hasłem Urban Serbian Sounds na wumenu przeprosił. Z dobą przedstawił mnozy nowe swojskie serbskie hućpnie produkcje. Tak wustupowaše miestrujem duo Valborga Vaudžic a Izabela Kauduinska, kajštiš Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dve dževaničce vienovašte so tvorenju fičora za radio a rekonstrukciji jižo zubenih serbskih reju. Magdalena Šeferec od Kuluského jichanského tvorstva je si včera cíče leto pospuchy titul Sakskije mištorky skakanju v Holešovské Dubroce vudobila. Na turnierie sú konstudženia ve viacač 23 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jichanské tvorstvo je s tým hižo cíči kruč pospuchy sakské mištorstva disciplíne skakanie prevedlo. To bych upojezdče, kotrž namakače tež na našej internetnej stronie a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje spočatne svunčný džin, popúdňu sa potom viac a viac mročelu přidruže, vostanie pak sucho, kež meteorológovia minia, a to pri maximálne 24 do 27 stopňach. Džin sa zmieme skýre svabe vecik a tun pšinže z juha. Júce zmieme trošto mročelu, tiež pokapač soma, popúdňu drevišča nám tiež nevedro, a to pri 17 do 22 stopňach. Sredu a štvrt kvostne dále nevobstane, so svuncom, ročelemi a švielemi, temperatúra potom dále spadne.
0: Kečbu na našich drohách, kečbu na A4, nás mi drežane, mi s honým vujezdom a pošovom, tam by nezbožo v Tvarnišču, tam na kuže pa trošku viace časa zaplanovač. A4 buskače mám, chceme raz vodživač, napríklad prinistý zejicach, tam co da drohe fota, tiež na Bíšišča 90, Bielšecach co da drohe fota, nás mi budestece. A4 Frankobrod, nás mi drežane, mi s Zyroškom Drežďane Zapad a Drežďane Staré Miesto a Hudechna, Wudechatschepras, na Besto, Vossam, Asidam, Jessat, Schmes, Lubium, A, Uber, Oderwitzam, Potagim, Wewujitze, Minabulezi, a potem na Störihische Stworte, Büskacho, Büskachistea, Duschwam, Dobru, Avistu, Jesbu, Pschemoi, Du, Zbudisko, Studia, Katka, A, Jakub.
1: Serbski Rozwus.
0: A to Störi, Pona, Podziewiecich, Romages, Doktor Taste, Kisch, Nasnitka, Przewodzia, Znamincha, Cimincha, Do, Serbskim Rozwusu.

Coraz u Żylowie tak pszałje słyszeli, a to 140. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa już założyła srodu su z zajmcu owych, żeby zuzmakali, tak tam sme byli, przysłuchali, a z ludźmi pejedali. Jo, a przed juriami stojga Cerski cerkwiny żyn, ako bużo sobotu ani żylu we Werejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonasze. Zachopisz pak, co my zase z wami, lub dzisiaj, ze dzisiejszym pestrowom za was.

0: Czoraj Nimsko-Serbski Chor Żylu Svišiu ve Wiesnym Sportlarskim Domie Jubilee. 140 let oplevania serbske kulture a serbskega spiva Maria Elikovska-Winklerova povižio.
1: Na ten wielicki jubilej jo przychwatało jad na 100 gości. Czyki z drugich są.
2: Oj są gości, to nie są żylowarie, wiesz co?
3: No, z trenowa, ze susedku.
2: A wiesz co, prywatne gości?
3: Prywatne gości, ja.
2: A dla czok?
3: No, takie redne spiewanie, a takie redne drastwy. Drugie kory je spiewają.
1: Willi Gusor, najstarszy spiewar w żylojskim korie, jo zarydowanie wytworzył, a gości uwitał.
4: My se ja sedimy, aż wyszczo szykną żyńca k nam na to świeżyńskie zarydowanie przyszli. Ja se leżyńca, zmagamy u se.
5: Ja se leżyńca, my zmagamy u se.
1: Z tym znanym śpiewem z tej żylojski kor a ryjowańska kubka nimsko-serskiego ansambla w mieście zasięgnął jej do zala. Juro Gera jo ziarżał krótkie nagrono na serski.
6: Ja som sam raz ho niekak 15 lat, co miał sobą śpiewał, a myśmy wielkie redne wystupy mieli ho w regionie, a potem takie w NRW, w Zjost, a to są wielkie redne wiecy byli. To ja za mnie jako serbskie Żylo war wegen ważne, aż ten Chor jeszcze existuje, aż oni wopływają nasze serbskie Stutzki.
1: Żylojski Chor jo zgłosił znate serbskie śpiewy. Przeprosone kory ze Strobic, Miesta a Gubina su pebitoali krótki program, a gratulirowali jubilarowi. A gubiński kor jo żyluario a publikum przechwatał.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben es geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewańska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogasiła. Przedsedarka ansambla Annette Bröse Josep przez przeprzesenie jaseliła.
1: Also es war natürlich sehr schön auch, dass wir wieder einmal mit dem deutsch-sorbischen Chor zusammen auftreten konnten, weil es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen auf der Bühne waren und dass ich heute dieses Jubiläum, diese 140 Jahre mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen.
0: No a se wie, żylojski kory obsiedniasteke żortne ludowe spiwy. O, Willi Gusor.
2: Ja, mam lubku se szynowa, ta jo taka mu drogowa.
0: Co by było mimo tego? Na końcu su z gościmi zaniasli, a zarejowali Anne-Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora superzywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Keńcar a Żyl Ketlicojc.
3: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szyknych, które z takim angażmentem se przyjmieją, a to spiewanie, a tu serską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
4: Ja, na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se Belgien, ja se lili, ten spiwu, jo, bo ja se leżynca smakamy o se, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęckiego programu.
5: To jest ważne, aż Jan taki wierasz ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradycja żyluje taka gluka, jo. Każ te żenne wierażki nie masz, ponieważ to troszkę zgubują, dlatego trzebaż te takie wierażki, że aż te gromadu przyjdą, takie szake kory, ja som se wegin wiaselił, aż su se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiewali. A se nažiam, a što jo čošku pogonja, teke do přichoda. My šukne vima, što ne olaško. Vosebne gaš ta žera mja s temi generacijami taka velika.
6: Cora jo nimsko-serski kor žilo svišil jubilej 180 let obstaša. Vjasovost, učobna atmosfera jo zaredovanje ceniva kratu redne a polne doživenju. Pa zaredovanju so se rozgranjali pri kafeju a tukajncu. Vižeš je bilo usta jenca z obrazami a informacijami v staviznach kora. Jo, a nento de žilojski kor išči štucku spivaš, zolistijski spiva Juro Gera.

Zora bis wieszła libusze szafrankowa, czy a sedem jasete bostak, ta czechojska grajarka ja wesebnie znata za jej rolu jako popielinka we znatym filmie czy wereszki za popielinku z leta żywieś na szczęstu czy a sedem jaset. Tego szakich dalszych filmach ja sobą grała między drugim w filmie Kolja, za który się letko pezdzie dostała myto Oscara. Takie je żyn zamrysza laże w tym nintejsznym tyżeniu ten jo srodu winujemy je toś muzyku tego tyżenia. Filmową muzyku k filmoju czy leścinki za popielinku jo skomponirował Kary Swoboda w niemskiej wersji jo soundtrack całkonie instrumentalny. W czeskim oryginalu słyszymy pak jeden spił. Kary Gott spiła swawne spiwańko Żomasz twojo genie. Ist go. Taschatzk.

Coraz u Żylowie tak pszałje słyszeli, a to 140. jubilej obstasia żylojskiego kora. Myśmy byli z mikrofonem pedla. Serska mirowa inicjatywa jo se założyła, srodu su se zajmcu owych, żeby su zmakali, tak tam smy byli, przysłuchali, a si ludzi mi pejedali. Jo, a przed żuriami stojga cerski cerkwiny żyn, ako bużo sobotu anieżylu we Werejcach, na to, co my już pokazasz w naszym aktualnym telefonacie. Zachopisz pak, co my zase z wami lub dzisiaj ze dzisiejszym pestrowom za was.

0: Za to su dostali veliku hvalbu, a mnogi jo samo sobu spivali. Rewańska kupka nimsko-serskiego ansambla w mieście jo jubilejny program obogasiła. Przedsedarka ansambla Annette Bröse Josep przez przeprosenie jaseliła.
1: Also es war natürlich sehr schön auch, dass wir wieder einmal mit dem deutsch-sorbischen Chor zusammen auftreten konnten, weil es ist ja nur schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen auf der Bühne waren und dass ich heute dieses Jubiläum, diese 140 Jahre mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen.
0: No a se wie, żylojski kory obsiedniasteke żortne ludowe spiwy. O, Willi Gusor.
2: Ja, mam lubku se szynowa, ta jo taka mu dragowa.
3: Tako mi, tako mi, tako lubku se gese. Tako mi, tako mi, tako lubku se gese.
0: Co by było mimo tego? Na końcu su z gościmi zaniasli, a zarejowali Anne Marie Polku. Jubilary sami, geści a przyjaciele żylojskiego kora superzywali tu dobrą atmosferę. Willi Gusor, Markus Keńcar a Żyl Ketlicojc.
4: Wielki, wielki respekt za te dzwonki kora, za szyknych, które z takim angażmentem se przyjmieją, a to spiewanie, a tu serską kulturę tak se waży, a jo, takie te gości muszą gronić su rokowali ten dom.
5: Ja, na wielka cześć za nas, jo. Szykne su se Belgien, jaselili ten spiwu, jo, bo jaseledzinca smakamy ose, a to jo przez całą żulu klincało aż do końca tego zwierzęskiego programu.
6: No to jest ważne, aż Jan taki wierażk ma. Każ Jan gleda na to, aż ta tradycja żyluje taka gluka, jo. Każ te żenne wierażki nie ma, aż punce to troszkę zgubują, dlatego trzeba jeszcze takie wierażki, że aż te gromadu przyjdą, takie szake kory, ja som se wegen wiaselił, aż su se oni tak wiele ludzi takie przeprosili, a spiewali. A se nažiam, až to jo trošku pogonia, teke do přichoda. My všetko vieme, až to nie je ľahko. Vosebne, až ta žera mňa s tými generáciami je taká veľká.
7: Včoraj je nímsko-sarský kór Žilo svišil jubilej 180 let obstáša. Viasovosť, učobná atmosféra jo zaredovanie ceniva kratu redne a plné doživeniu. Po zaredovaniu sú sa rozgraniali pri kafiu a tukancu. Vížeš, že bolo ústajenca s obrazami a informáciami vo staviznách kóra. Jo, a nintodé Žilovský kór ešte štucku spíváš, solistický spíva Juro Gera.

0: Runiersme wotem rečeli leca ma kujža stacija bičtuve vose bite myto, po kotrem šmoža so šice tam šedraščič čim jac, čim lepje.
1: Tydzień do stacji so stanie motu wozywi, dżęca po takim tun za woklecy, aż to so tam lepiej nie rodzi, hacz czyjowace.
0: Woklecienio wasz motu je trikowy. Przejene hacz kopańca, hacz volleyball, albo blido tenis, hacz z leta dziernacze z tą posta, albo 2026. My chcemy tak wiele, kajż można w trikowach widzieć.
1: Kujdy smie sobocinč, hač voka, abo djet psyk, abo kočka, bürgermišto, abo zubna lekaka. Kujdy se njech nekajki triko zdrašči, šako so započne VM v Kopańce.
0: Šitkič v trikoach potom po předkole bičture ve Voklecach fotografujeme. Na koncu je menujce važne, tak vele ľudži kajš možno mobilizovač, zomožeče se hižo leca bič staciju za kletu vudobič.
1: My so veselime na pisane stare, nove a nevšidne trikove, přišel na pondělí ve Voklecach.

0: Runje je Benno Čemau, člon Wokrečanského Možinského kluba, hižo vo přihotách na prvnej stácii naše letušie zadkula bič tu upojedal.
1: Hej, kajšie un rek, přihotuje tam ve Wokrečach vo podže z plnej paru, tak so môžeme so na riane zahajenie naše volejbulové ture vieselič.
0: Benno Čemau má za vás netko dalšie informácie ko okolo stácie ve Wokrečach, napríklad vy Benno tež vo Lipšine, ktorúž ta jedna alebo tam na stácia nima.
2: Hej, máme opravdu najväčší luxus, už ja nekomu tak rek. Máme dva rejnišča, to veka môžeme dvojice ve Pysku hrať. To je o sebe jara fajn za naše noj. A to sa môžu tie za všetké muselo veselé. Ale tak budeme ešte mať šo šiotovať, tak sa máte vypln perfektné vúmenené za hračo. A môj Wokrečca sa netko jara na vás veselíme, tak sa môžu vás vútromne Przeprosić, chodź do Pundzielu. Tutu Pundzielu do Walkers przyjdź, a są przyzywić za inne volleyballe mnóstwo. My sami też się mocnimy, dokazujemy tak wiele hulce a holce, które nam wiele pomaga. To my się przemyslimy, że możemy sami jedne mnóstwo przyjdź, tak, że możemy z nami Walkersan klub zastupować. Tu iż chodź do Pundzielu, a przyjdź do rady nimo na inne kłodne piwo w Kobasku.
1: Dotla jara, dere klinči, tu iš dojčče se do Wokrečc na prvnu staciju našeje beach volejbulove ture. Wokrečanska Možina, kaj štež my, jako tým zadkula, so na vas vieselime.

0: Temperatury stupe ja litne časo započne a s tym so tyž prawe serbski sporto i event vospietuje. Claudio so, wieš te kotre to je?
1: Wenn ich schon nach Schurianu saat Gula Beach tue.
0: Nein, das ist ein wulki Event, alle po promenjach Slavia marsch.
1: Na wieso, wat im Smerune Ritscheli?
0: Braue a Loni, bich hat dich kart ge jara spischne Wubsche date.
1: A Dorla, mame mö, wat saat Gula Boste net we kartze sawas.
0: Sato de bietjenisch na Instagram je, braue na na schmauki Quiz gwotmovic.
1: Hai, bote gims mietche se, wasche Schmuratko a spischne Holeitsche.
0: Czakanskie liścine są pełne, a jenoś my mamy jeszcze ekskluzywne kartce.
1: A za to dobicie jenoś pola Instagram, ladacz, a tam łotwo słuchacz.

0: Zadkula.
1: Michał, co już nam zaspiewał? Jeszcze jeden level, jeszcze jedna hodina by rzek. Tak spiesznie są na minie, tutaj prynia hodina.
2: Hej, ryczyliśmy w obić ture, kotry noski was oczekuje, a tak dalej, tyś w Zlawia Marszu, jeszcze zonili.
1: Druga hodina rzeka wiezo aktualki z CW w Łużycy, tu już ryczymy w Bosiowskiej kupiel.
2: Stuiš so mjenujce tak rádu vys kauen Jekupa, môže si od netka tam doječ.
1: Mez druhým rečíme po skateparku v Pančicach Kukovia.
2: Tyž máče luš na svečenie, potom máme dženca nekotre informácie k Break the Rules festivali. Tutun je mjenujce konc Julia.
1: Hučba za druhú hodinu vyzo tež trebáme Kiliano, što má za nás.
3: Naša druhá hodina je sa započala. A ja som hučbu vupytal, kotra sa vám zaujšte ľubí. Skupina Janka Hanka zaspiva spiv Hanka buď Viesova.

0: Jensa be prawe lecne dzień. Okej, nic bowieka horco, ale słońce jest wieczyło, a przyjom niebie.
1: K tomu mamy jeszcze dalszą domu pojeść. Bojchowska kupiel manetko skończne woto rene, poprom su chceli hižo zajszu pondzielu na dniu dziesca, ale potom tole.
0: Četas imbisa je se šitko přijotovala a so dživaše čodla tam nešto vode v pulu pobrachuje. Nedje 30 cm pod kromu je voda stava.
1: Kaj a na to je kupanski mišto nedom přijo a zvišču, zo je jedna klapa kuncovana a roa puknjena, tam su 10 kubiknych metrov vody odbiželi.
0: Při tom by klumpa hakle celé nova, za 350 tisac euro su tam novo filtru techniku zatvarili, firma je pak ju mjestem reparovala, roa je cua a hižo nekotrednu su zaso vodu do basenka klumpali. Nekak 7 cm šak na žen šafnu, tak praj kubanski mišto.
1: Netko pak je tam pone, jasna modra voda čaka a šo dokova vokovo der je přijotovane. V počuje so vesela kupacoch, vo sebe tež se serbskih so, kajž nam kupanski mišto praj.

0: najedźe dola zaujeźdźe skatepark w Banšicach Kukowie.
1: Gdyż dżęca nimo skateparka w Banšicach Kukowie przyjdziesz, wuladasz nimale przeco dzieci a morosnych na ich skateboardach albo kolesach. Przy tym mają miestno iżo dziadnać lit.
0: Započała je so szitko 24 z małej skupinu, kotraż je na wukodnym parkualniściu so zetkała tamdre mużachu dere jić.
1: Ale parkualniścio neby wiezo za to myślene, tu iż nastapcze przejdzie za swójskim miestnom, a te no chcechu dzieci proszczenoś mieć, ale si tyś same natwarić.
0: Zhromadnje dźišu pousy zrozkładźechu wobydlerami svoju ideju a zbierachu podpisma. Runačasne wuprajechu so starši zvolniwi při tvare sobu pomhać.
1: A tutun angažement je so wudaniu. Gmenska rada projekty přiwosuaše a dźiči wubichu samo same koncept za připravu.
0: S tym konceptom zdobychu se spichowanie 25 tysiąc euro, cokonie miachu na końcu za projekt niedzie 90 tysiąc euro.
1: Iżo 2006 zu nowe sportu areal otworili, tedy przepoda wiesnanosta na miesto oficjalne ludności, a weselo by wiezo hoborskie.
0: Tam pak stawizny nie skończa tyżdżęca, przełza za so dzieci, a młodosni zamowitość za skatowy park.
1: Aj oni starają się o porad a czystotu planują zromadne nowe projekty a możachu przez swoje obczelenie na wybudowaniu nowym idejem einfach tun. Samo 490 euro za nowy skatowy element zdobyć.
0: Aktualny stał parka możecie też na Insta-account Panschwitz Skater se obladać, na którym są młodosni sami aktywni.

0: ważny fakt za naszych przyposłuchariów.
1: Kuś, jedna czy sekundu wużoli sopola zatkule 7,8 cilitru wody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Zatkula.

0: Sobotuje Slavia Marsch, miestna su dawno pone, ale my mamy jeszcze dwie karce, które sme wulosowali.
1: Za to, że dobyli jenoś prawie na nasze Insta praszenie Wotmowicz, a to w którym lecie, by się na końcu najbliższy Slavia Marsch, wszako je przeco 50 km, ale wiesz o takie plus minus.
0: Wyście są za jedną ze czterech Wotmów rozsudzić moli?
1: A prini Slavia Marsch?
0: B. Tun wylecie dwajty sac a cia 20.
1: C. Lończy Slavia Marsch?
0: Abo D. Slavia Marsch z leta 2024.
1: A prawa Wotmowa je Klaudiuso?
0: Prawa Wotmowa je Marsch Loni, szako by się tun jena posta 0,3 km doi.
1: Puh, to pak je pomine wulki człak dlesza hać po prawom rekaš, abo?
0: Nej, nic tak cyle. Oficjalne by smedja być hać to 10% dlesza, hać rekaše po takim w badze Slavia Marscha samo 5 km.
1: To nie jestem wiedział, a ja też nie wiem, Klaudio, co stuje netko nasz quiz dobył, po takim premiu, no.
0: Hej, dwie karce mamy, po takim też dwie dobyczary, a to staj. Lydia Kretschmorec a Kola Schota.
1: Wutrobnu gratulacju wam a wiele wuspecha potom, się byłem na wiezo.
0: Hej, wot mnie też wiezo, szo dobre a wiele zboża napuć wam aj.
1: U Klaudios, ja jsem tak veso, že je tam nič tu pravý mýho, ak boh ma môj dobevoj, te 50 km bežať.
0: Na to či je docela nebeš kožavo, kus bežať.
1: Prémol.